Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mess Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
4: I po reklamie.

0: mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
7: Dzień dobry, o tej porze jeździ się całkiem przyjemnie, drogi są jeszcze puste, niewiele samochodów, jest chłodno na termometrach, tylko 4 stopnie we Wrocławiu, będzie trochę lepiej, do 14 urośnie dzisiaj temperatura, sporo słońca, mało chmur i jeszcze bez żadnych opadów.
6: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozje. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły 2 osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje porządowej na Radzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
9: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
10: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
9: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
8: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4 liceum ogólnokształcące.
11: SK Wrocław News.
7: Kasia Pawlak. Kolejny niepokojący incydent w szkole na Dolnym Śląsku. W Świdnicy policjanci zatrzymali 13-latka, który przyszedł na lekcję z nożem. Chłopiec trafił do policyjnej izby dziecka. Z kolei 16-latek, który w ubiegłym tygodniu miał grozić śmiercią 2 osobom, spędzi najbliższe 2 miesiące w ośrodku wychowawczym. Z każdej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko pozwolić sobie pomóc. Z takim przesłaniem rozpoczęła się 5. edycja Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień.
12: Dotarcie do właściwej instytucji, która wyciągnie rękę i pokaże, co dalej?
7: Mówi Ewa Żmuda z Centrum Integracji.
11: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Poniedziałek. Hurra! Pokonany! Hurra! Wygraliśmy z nim! Więc teraz, słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
14: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
13: A jak? Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie!

0: Zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się. Jest razem z nami. Dzień
1: to
0: dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. Ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, no, nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Jankos, hej Wigor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To ale słuchajcie, no, zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne brasowanie.
2: Śmieszny to za chwilę będzie.
3: Jacia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wziąłem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Dobry. Dzień dobry. Dzień
5: cześć, dobry, młodzieży.
1: Cześć, młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie. To jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja jestem zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, prawda? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
5: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy,
0: ale
4: sprawdzamy prasę.
0: Sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jak
0: bo,
4: kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
5: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przykro nam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
5: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: A, wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Miałam.
5: To dobrze.
6: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza.
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Patrzyłem, jak ziewa, aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie. Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana. Piękne.
0: W końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
2: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
3: Cześć, Eska, to Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
1: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
2: A wiesz, jak kury dziękują?
1: No, kukuryku.
2: Właśnie bałam się, że to powiesz.
0: Jankes. Kama i Wiktor. Taki dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
1: No, to nie mów.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
4: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
5: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
6: Tata chce schudnąć.
7: Mama chce mieć więcej energii.
8: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
6: Zróbcie to razem.
7: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
6: Umów się na diet-med.pro.
9: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przystani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańrejmonta.archicom.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
17: Na Przympolu we Wrocławiu ostatnio dużo się dzieje. Teraz przypominamy o remoncie ulicy Żmudzkiej na odcinku od Kiełczowskiej do Litewskiej. Przeniesione są również przystanki autobusowe. Pamiętajcie o tym. Po zimnym poranku będzie cieplejsze popołudnie do 14 stopni. Słońce, chmury też się pojawią.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
19: SK Sport News.
18: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: Jankę, Wiktor.
20: W Radiu SK. 6:31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
21: Wow!
22: Tak sobie chciałbym.
20: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
21: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
20: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
23: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
20: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No. Herbatka z pomarańczą.
2: Tak, i skarpety, bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
12: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Poczekajcie z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Piękne. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mhm. W sensie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Okay, ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały raz mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Mm-hmm. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię, więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: przestraszyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to bollywoodzki aktor.
0: Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy. Z czego się składa?
0: Proszę bardzo, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo, przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Psst. Cześć. To influencer. Ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon.

0: Podcastrama.pl.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
4: W kartonoszach spadł pierwszy śnieg. Niektórzy już zaczynają powoli myśleć, na przykład ja, o wymianie opon. W centrum Wrocławia i na dojazdówkach do miasta mamy już większy ruch i więcej utrudnień. Dzisiaj 14 stopni maksymalnie. Musimy wytrzymać chłodny poranek. Dobrego dnia.
3: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
6: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
7: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
6: Mężczyźni czekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
6: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
5: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie. Wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
9: Po odzyskaniu
1: SK Wrocław News.
4: Kasia Pawlak wstrzymano wycinkę drzew przy wałach w Bystrzycy we Wrocławiu. Po sprzeciwie mieszkańców i przyrodników pojawiła się szansa na ochronę cennych okazów. Zapowiadane są także nowe nasadzenia. Sprawa dotyczy inwestycji przeciwpowodziowej na Praczach Odrzańskich i Janówku. Powstają kolejne mieszkania dzięki społecznej inicjatywie mieszkaniowej Zielona Dolina. Inwestycje trwają m.in. w Miliczu, Cieszkowie i Obornikach Śląskich. A do końca roku SIM chce jeszcze podpisać umowę na budowę w Żmigrodzie. Łącznie ma powstać 400 mieszkań w 15 lokalizacjach.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
1: Radio SK.
11: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 2 minuty po 7.
12: Kto tak ładnie gra?
11: Radio SK. Radio
12: wow.
11: SK. SK.
12: Wow.
13: Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
11: Nie.
13: Piliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
11: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
13: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: Hace llorar.
1: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. O. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: A? Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. I 7. pytanie gwarantuje nagrodę. A jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo!
0: Ty
4: Włoszczyzna,
0: no ale dobrze wykombinowała.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Po prostu domu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem.
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy tele i telefony. To już 4. pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Masz na imię?
6: Monika.
2: Monika.
4: Lećmy.
2: Dzisiaj
4: Uwaga.
2: Jest dzień bez Stanika.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedzam, co to jest Stanik?
4: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to 6. pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: prezydent Krakowa.
4: No jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na
2: rymuje
6: imię?
2: Rymuje się z
6: nie
2: czego szukasz?
4: Nie ma. A, Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Trzymaj się,
6: Kama. Szybko.
2: Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 szybko, sekund
0: szybko,
4: do końca.
0: Szybko. Kto
4: Dzień dobry, tu SK.
2: Dzień dobry.
8: Siemanko, siemanko.
0: Siemanko, dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7.
8: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7.17. Już nie śpi. Dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W hawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: 7. wygrywa w radiu.

0: koszulkę na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: No, 7,50.
0: To no. Więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj, nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
4: Ktoś powiedział pyszne.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
9: BMW. Radość z jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
17: We Wrocławiu jedziemy już bez przeszkód przez skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Tramwaje 3 i 5 też wróciły na swoje trasy. Mamy już nieobecności w szkołach i w pracy, przez przeziębienia, a dzisiaj po południu 14 stopni we Wrocławiu i więcej słońca niż to było wczoraj.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
19: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
18: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
18: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frech zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
20: Jankes, Gama
21: i Wiktor.
22: W Radiu SK.
23: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
24: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
25: Potwierdzam.
23: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
26: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
23: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No, no jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmatacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no. No.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak? Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi, słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: Tak firmuje? Tak, Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
4: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec z kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Nawzruszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
4: tak?
5: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to mogę... proszę, bo jest numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają.
2: Tak, bo czas tam, jest elastyczny. Spo. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.

0: piątku na sobotę będzie zamknięta ulica Ruska. Samochody tamtędy nie przejadą. Dzisiaj do 14 stopni maksymalnie. Dużo słońca, mało chmur.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Handlowego Swoja Olimpia. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
4: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwów. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
5: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
3: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypia. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
2: SK Wrocław News.
0: Kasia Pawlak, dramatyczna akcja ratunkowa na Odrze we Wrocławiu. Mężczyzna późnym wieczorem wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i utknął na betonowej konstrukcji. Przez 2 godziny wołał o pomoc. Służby zaalarmował świadek. Wyziębionego mężczyznę znaleźli strażacy oraz ratownicy WOPR-u. Trafił do szpitala. Październik jest różowy. To miesiąc świadomości raka piersi. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mammografię w szpitalu w Trzebnicy, a także we Wrocławiu. Tu mammobus będzie dostępny przy Swobodnej. Badanie nie wymaga skierowania.
6: Jankes.
7: Jankes.
6: Kama.
7: Kama.
2: I Wiktor.
6: Wiktor.
7: Radio SK.
8: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
9: A, to jest... Pierwsze słyszę.
8: Ja przez psa wolę. Poranny seks, już widzę, jak moją żonę budzę o 4.30. Kasia?

0: Oskar, Polska, Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
3: Cześć, tu Julka.
2: Cześć, Julka.
0: Julia. Witamy, Julio!
4: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Nie będę, Julio.
3: Na balkonie.
4: Na balkonie.
2: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
3: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
2: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę, Skama czy Wiktor? Kto według ciebie...
3: Kama!
2: Dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
3: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku faktycznym. Mam trzy koty, dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palni. Jest fajnie.
0: Okay.
2: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
3: Tak.
0: Jest
3: brawo! Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
4: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
3: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
2: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
3: Tak, gorąco zachęcam.
2: Patyczkiem wystarczy. Nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
4: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
2: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
3: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierzcie przykład z Julki.
4: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczona.
4: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
3: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
4: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji. Ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówi w telewizji o nosie?
4: No jest taki poseł jeden.
3: Nos.
0: A ten?
3: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
3: Okulary.
4: Okej. Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek.
3: Korki. Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
4: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
5: Tapczan!
0: Ja uwielbiam, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
4: Leń. Na kanapie leży leń.
3: Leń.
4: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
4: Nic nie robi cały
0: sposób.
4: Dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
4: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
4: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
3: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
4: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia to...
0: A wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
4: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
3: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
3: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć noser, no ale no. Ale Kama już na to nie puści.
4: Jest zapisane, zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama.

0: Pięć słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś, Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama, Kama!
2: Lepo. Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj, Kama,
6: zasłoni cię wszystko.
7: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
7: proszę cię.
2: Dobra, okay.
7: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga, Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
7: No.
2: NOS, nos.
0: Nos.
2: Nos.
7: Nos.
2: Nos.
7: Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
7: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie idź w tę stronę.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
7: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
4: Może Dubaj.
3: A tam Hilary?
0: O.
7: Okulary!
0: Dobrze!
7: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
7: Dobra, taka
2: jakbyś skuteczna. Nie odgadła, byłby z sobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
7: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
7: Korek.
0: Mhm.
7: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewałem?
4: Tak! Kama, zobacz, podpowiadam.
7: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz? Mhm.
7: Samochodowy. Korek.
2: Ale... Korek.
7: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulicę.
7: Ulica.
0: Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę? Okay.
7: Tak.
0: Byłaś kiedyś
7: tak.
0: Na ulicy?
7: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
7: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
7: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
7: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
4: Do czego ci bliżej?
7: No, do lenia.
4: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie trzy, bo przypominam, że jedna stówka została za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
4: Kolano!
7: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
4: Dobrze!
2: Dobra!
4: Nie działa, ale jest, dobra.
0: I ostatnie. Perkusja.
7: Czy to jest coś, co się zmywa?
4: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
7: Talerze pomyślałam.
2: Nie. No tak, dobrze nie pomyślała.
7: No to, ale to nie to.
0: Nie, no są talerze w perkusji, ale to nie to.
7: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
2: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
7: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, bo ja się nie podpowiem.
7: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
4: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
7: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
7: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
2: Nie ja przedłużaj.
7: Dobra, strzelam bębny. A co było?
0: Zespół.
4: Jest dobrze!
2: Dobre słowa, no i
0: stówka za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki dla ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym Kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no.
2: A później naszego dyrektora programowego.
7: Julia, bardzo się cieszymy, fajnie, że zadzwoniłaś. Przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie trochę nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
3: dosłownie,
7: się tym, co dobre.
3: Dosłownie.
7: No.
3: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie. To jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
7: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: W kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o
0: DKMS. To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak buntelera wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
1: O. Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
7: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację RybaTaxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. RybaTaxi.
8: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
9: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chlebotyki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
10: Ktoś powiedział pyszne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ile można szukać tej roboty?
13: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
12: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
13: Avalon-logistics.pl.
12: Nie czekaj, zgłoś się!
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
19: Pasorki są niestety w tych samych miejscach, co zawsze. Musimy wytrzymać. Jest też dobry news. W Karwianach powstanie nowy węzeł, który ma być alternatywą dla zatłoczonego węzła bielańskiego. Pojedziemy tamtędy za 4 lata. Słońce dzisiaj popracuje, a temperatura urośnie we Wrocławiu do 14 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
21: Jankes. Kama.
22: I Wiktor.
0: Radio SK.
14: Elo, elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie, najgorsze, czyli poniedziałek już za nami.
19: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik jak piątek zaatakuje, to...
14: Dawaj piątek! Azalia teraz.
19: Azalia.

0: All I Know, to jest SK. Ja to, co wiem, to że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. O. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, nic. Takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to Panu nic nie wypłaciłem.
2: To uważaj, no. Uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no.
1: No, co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam samochód. Troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie, no, ale...
1: Że... Koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
5: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańrejmonta.archicom.pl.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
11: I po reklamie.

0: tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra, no.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: W Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października. Coraz bliżej w finał akcji Odlot Ściśle Tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy. Cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na post. I Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
20: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
21: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
20: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
21: Magnifique!
20: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
21: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
22: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swoja.

0: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
1: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
2: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
1: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
0: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
3: SK Wrocław News.
4: Kasia Pawlak, ulica Ruska we Wrocławiu do remontu. W nocy z piątku na sobotę zamknięty zostanie odcinek między Kazimierza Wielkiego a Placem Solnym. To początek przebudowy jednego z najstarszych traktów w centrum miasta. Samochody tędy nie przejadą, pojawi się zieleń. Miasta przyszłości zaczynają się od wody. Podczas kongresu Miasto, Woda, Jakość Życia eksperci z Dolnego Śląska i całej Polski przez dwa dni będą rozmawiać o przyszłości miast, ochronie zasobów wodnych i walce ze skutkami zmian klimatu. Na przykład jak zieleń i zbiorniki wodne w mieście pomagają obniżać temperaturę podczas upałów.

piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na Światową Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na Ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
8: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
9: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Justin Bieber, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę dla domu i biznesu. Dostępny już dziś, tylko w Air Max.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
13: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
12: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
14: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
18: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
19: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
20: Ile można szukać tej roboty?
21: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
20: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo. Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro!

0: kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: I po reklamie.

0: Tobie Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze po 10 kolejnych hity Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
4: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
6: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
9: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
10: Gdy dobre się kończy,
11: lepsze się zaczyna.
10: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
11: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
10: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
11: Umów się na jazdy testowe
10: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
11: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
0: Słońce daje po oczach i tak będzie dzisiaj przez cały dzień, więc okulary przeciwsłoneczne będą potrzebne kierowcom. Ale za sprawą słońca zrobi się też cieplej. Po południu temperatura urośnie we Wrocławiu maksymalnie gdzieś do 14-15 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, ale deszczowo.
17: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie.

0: Nie wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
0: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
2: SK Wrocław. Sport.
3: Kasia Pawlak, szczypiorniści Śląska Wrocław przegrali przed własną publicznością z zespołem MKS Kalisz. Goście grając w hali Orbita odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu. Dla wrocławskiego Beniaminka to już szósta porażka w sezonie. Jest medal dla Wrocławia. Zawodniczka WKS Śląsk Wrocław wywalczyła brąz podczas strzeleckich mistrzostw Europy. Przed nami kolejne emocje w PKO BP Ekstraklasie w sobotę 17 października o 14:45. WKS Śląsk Wrocław zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin.
4: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. No ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sobie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango, gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
2: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
3: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama. AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Tata chce schudnąć.
7: Mama chce mieć więcej energii.
8: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
6: Zróbcie to razem.
7: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
6: Umów się na diet-med.pro.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
11: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
12: BMW. Radość z jazdy.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Ile można szukać tej roboty?
17: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
18: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
19: I mogę zacząć od razu?
18: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
17: avalon-logistics.pl.
18: Nie czekaj, zgłoś się!
20: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
21: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
20: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
21: Magnifique!
20: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
21: No, Hisense Media Expert to ma sens.
22: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
24: Ktoś powiedział pyszne.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
27: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
28: Skoda.
29: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
7: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
8: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Reymonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Reymonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańreymonta.archicom.pl.
9: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
10: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
3: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
7: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
19: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu jedziemy już bez przeszkód przez skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Tramwaje 3 i 5 też wróciły na swoje trasy. Mamy już nieobecności w szkołach i w pracy przez przeziębienia, a dzisiaj po południu 14 stopni we Wrocławiu i więcej słońca niż to było wczoraj.
19: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
15: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany

0: Jakość życia. Eksperci rozmawiają o ochronie wody, zmianach klimatu i zieleni, która pomaga chłodzić miasta. A 24 października dawka terenowych emocji we Wrocławiu przy ulicy Gałowskiej 73 odbędzie się 9. edycja imprezy Kozaki. Będą auta terenowe, kłady, trudne trasy i muzyka z bazbusa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radio SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślanego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
9: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
15: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
16: Ile można szukać tej roboty?
17: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
16: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
17: Avalon-logistics.pl.
16: Nie czekaj, zgłoś się!
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
20: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
21: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
22: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu Esca.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze. I co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Joszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
11: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
13: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
14: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
2: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
5: I po reklamie.

0: Kto wam nie dodał energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK. Wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Reklama. Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
7: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
6: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
8: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
9: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
11: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
15: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
0: Są dobre i złe wiadomości. Ulica Trauguta i Kraśnickiego już są przejezdne. Tramwaje też wróciły na swoje trasy, ale w weekend z piątku na sobotę będzie zamknięta ulica Ruska. Samochody tamtędy nie przejadą. Dzisiaj do 14 stopni maksymalnie. Dużo słońca, mało chmur.
2: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na Kieleckim Osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
17: Dwoje dzieci i żona.
18: Tego nie wiemy.
17: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
19: Jako depresja.
17: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
16: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
20: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
16: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
16: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
2: SK Wrocław. Na czasie.
0: Kasia Pawlak, szanujemy wodę, nie lejemy, bo to dotyczy nas wszystkich. Trwa kongres Miasto Woda, jakość życia we Wrocławiu. Eksperci rozmawiają właśnie o ochronie wody, zmianach klimatu i zieleni, która pomaga chłodzić miasta. To jest ważne. Malik Montana wystąpi we Wrocławiu 7 listopada na koncercie w Zaklętych Rewirach. To jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych artystów w Polsce. 24 października Sherry Club świętuje 15 urodziny i z tej okazji w auli Not. Odbędzie się impreza w stylu Casino Royale.
1: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec

0: Mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? Dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miła. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystanireymonta.archicom.pl.
5: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek!
8: Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Nóżka chodzi, gadelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta można powiedzieć delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: O, i to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka namówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA. I komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl. A potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic. Producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
15: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
16: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
17: Gdy dobre się kończy,
18: lepsze się zaczyna.
17: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
18: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
17: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
18: Umów się na jazdy testowe
17: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
18: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
19: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
20: To
2: będzie ostatnia reklama.
4: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: I po reklamie.
20: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj, w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łaskową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: Tata chce schudnąć.
6: Mama chce mieć więcej energii.
7: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
5: Zróbcie to razem.
6: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
5: Umów się na diet-med.pro.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
11: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
14: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
20: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
21: AOW za Wrocławiem Psiepole w kierunku Kudowy oraz Aleja Wiśniowa do Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Tam się teraz najbardziej przytyka, drodzy kierowcy. Trzymam za Was kciuki i za Waszą cierpliwość. Od 11 stopni teraz do maksymalnie 14 dzisiaj w naszym regionie. Na niebie chmury, ale przebija się słońce.
20: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
23: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
24: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
23: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
25: SK Wrocław. Na czasie.
26: Tu Kacper Michalak. Wrocław będzie gospodarzem światowej premiery najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Nobliska spotka się jutro z czytelnikami w hali stulecia. Niemal 700-stronicowa książka zabiera nas do powojennego Wrocławia i na Dolny Śląsk.
27: Ta książka wraca do tego, z czym mierzyli się mieszkańcy, którzy przyjechali na teren zrujnowany, zniszczony. Musieli sobie miasto odbudować.
26: Mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta we Wrocławskim Urzędzie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki.
0: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej. Ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak.

0: Co hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If? Już za nami, 16 po 13. Czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy. I tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Okne w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak... Nie planujmy tego spania. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 3,17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026, taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie.
12: Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
19: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
20: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujałem nie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i do was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealnie.

0: Miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
5: 3,17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
11: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: I po reklamie.

0: Temper City Reverse Psychology, TSS, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki, księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to co najlepsze, z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i uruchomienie.

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: To będzie ostatnia reklama. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
12: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
13: Ruch na wrocławskich ulicach robi się coraz większy. W tym momencie wciąż przytyka się AOW za Wrocławiem Psiepole w kierunku Kudowy, natomiast przytyka się też Aleja Wiśniowa do Powstańców oraz Mokronoska w stronę Wrocławia, jak i okolice Kazimierza Wielkiego, Podwala i Ruskiej. Cierpliwości Wam życzę, kierowcy.
12: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
14: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
16: SK Wrocław. Na czasie.
17: U Kacper Michalak we Wrocławiu spotkają się ludzie gór. Przed nami festiwal podróżniczo-górski Granifest, na którym spotkamy się z alpinistami i himalaistami.
18: Ciekawe prelekcje, będą również warsztaty wspinaczkowe i szkolenia z pomocy przedmedycznej. Połączymy po prostu różne charaktery przebywania i aktywności górskiej w jednym miejscu.
19: Warto się tą pasją zainteresować.
17: Mówią Tomasz Bryl i Ryszard Pawłowski, pierwsi polscy zdobywcy wulkanicznej korony Ziemi. Wydarzenie w sobotę w Vibram Arena przy Paprotnej we Wrocławiu.
9: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej Fajrancik. Teraz Wims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Ile można szukać tej roboty?
10: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
10: Avalon-logistics.pl.
9: Nie czekaj, zgłoś się!
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
13: Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić.
3: Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
19: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. Sanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, proszę pana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sanity Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15...
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.
19: SK.

SK. Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: To wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
2: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
3: Już za chwilę termometry we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu pokażą maksymalne na dziś 14 stopni, teraz jeszcze 13. Widzę jednak, że odczuwalnie jest nieco więcej, więc mamy nadzieję, że pogoda wszystkim dzisiaj sprzyja w to wtorkowe popołudnie. Niestety teraz większy ruch na głównych ulicach Wrocławia.
2: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. www.mgnawrot.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów, potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
20: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
21: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
13: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
22: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
13: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7,11 zł. 98 będzie kosztować do 8,01 zł. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
23: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
13: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
24: SK Wrocław News.
25: Kacper Michalak, 3 miesiące aresztu dla 58-latka z Legnicy. Ugodził nożem 55-letnią żonę. Kobieta wykrwawiła się i zmarła. Mężczyzna wyjaśnił, że tłem było nadużywanie przez nich alkoholu.
26: Stwierdził, że on celowo żonę uderzył nożem w nogę, natomiast nie spodziewał się, że mogą być takie konsekwencje.
25: Mówi Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Zarzut nie dotyczy zabójstwa, tylko ciężkich obrażeń ze skutkiem śmiertelnym. Dziś ostatni dzień głosowania do National Geographic Cudów Polski 2026. W plebiscycie nominowane są Wzgórza Trzebnickie.
27: Sońta i Koroście.
28: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
1: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie, wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
29: Żenujące.
1: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
30: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał,

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta jako rościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem. Zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania. On tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem. Słyszę. Ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta. Proszę się zgłaszać. Dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy. I czekam na Wasze zgłoszenia. Wysyłajcie swój numer na Messengera Eski. Będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
6: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
7: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
8: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
9: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
12: I mogę zacząć od razu?
10: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: avalon-logistics.pl.
10: Nie czekaj, zgłoś się!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak, po
0: obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak.
3: Takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Ropucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie. Znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik.
0: Ręcznik. 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka, w takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo?
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie do Cinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
4: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
3: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
12: I mogę zacząć od razu?
10: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: Avalon-logistics.pl.
13: Nie czekaj, zgłoś się!
14: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
15: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
16: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
17: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: mrozu i kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przystani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystanireymonta.archicom.pl.
3: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Joszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych i swą ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
5: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
8: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
25: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
26: 14 stopni w tym momencie pokazują wrocławskie, trzebnickie i milickie termometry. To maksymalna wartość na dziś. Jak na połowę października to całkiem nieźle. Wciąż świeci słońce, nie zanosi się na opady, a podobna temperatura czeka nas w kolejnych dniach. Będzie słonecznie, ale czasami pochmurnie.
25: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
1: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
2: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
0: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na trzecim miejscu w Europie i piątym na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
3: SK Wrocław. Sport.
4: Tu Kacper Michalak, Hubert Hurkacz idzie jak burza podczas turnieju ATP w Szanghaju. Przed nim teraz mecz 1/8 finału. Przeciwnikiem wrocławianina jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina, z którym 2 tygodnie temu przegrał finał turnieju w Chengdu. Teraz Eurocup i wrocławscy koszykarze, przed WKS-em mecz z Napoli Basket. To jeden z faworytów grupy. Spotkanie Śląska Wrocław z włoskim Napoli jutro o 19:00 w hali Orbita. Jutro natomiast mecz piłkarskiej Betclic drugiej ligi. Rezerwy Śląska Wrocław podejmą na Oporowskiej rezerwy Legii Warszawa. Początek o 12:00.
20: Sońta i Korośnie.
22: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
27: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
22: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running, and running, and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 000 PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK, autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tata chce schudnąć.
9: Mama chce mieć więcej energii.
10: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
8: Zróbcie to razem.
9: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
8: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Gdy dobre się kończy,
18: lepsze się zaczyna.
17: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
18: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
17: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
18: Umów się na jazdy testowe
17: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
18: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
19: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
20: We must fight together.
19: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo Myslowic, Igo Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
23: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć, Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć, Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się. Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy, a kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
2: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał. Michał.
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania.
3: To będzie tutaj... O Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Nie.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
5: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
4: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
10: BMW. Radość z jazdy.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
15: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
14: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
15: Co masz na myśli?
14: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
15: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
14: Co nie? No i mądre przechowywanie.
15: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno.
14: Dokładnie, bo się nie lubią.
15: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
14: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe, nie marnuje i zyskuje.
15: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
14: Netto, nie marnuje i zyskuje.
16: I po reklamie.

0: Marty Igo.
1: Deli Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
10: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Rejmonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Rejmonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańrejmonta.archicom.pl.
11: We Wrocławiu jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku, chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
12: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
18: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej 69 we Wrocławiu.
19: 14 stopni, które widzimy teraz na termometrach, zrobi się około 6 w najbliższą noc. Po północy na Dolnym Śląsku będą możliwe opady, ale kolejne dni wciąż mają być pogodne. W tym momencie wciąż spory ruch w regionie. Mamy korki na Leśnicy, AOW, A4 czy śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia.
20: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego Swoja Olimpia.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Nawrot. Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8, www.mgnawrot.pl.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
0: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności i trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
15: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, dwie lub cztery godziny.
0: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
23: SK Wrocław News.
24: Kacper Michalak. Zatrzymane osoby jutro usłyszą zarzuty. Policja i prokuratura od rana prowadzą działania w ZOO Włącznej koło Mieroszowa. Wszczęto śledztwo w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
25: Niektóre zwierzęta indywidualnie mają być oceniane przez biegłych, którzy są na miejscu i mają wskazywać, które wymagają pomocy czy tam pilnego przewiezienia.
24: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy i dodaje, że dzisiejsza interwencja była zaplanowana od dawna. 3 szkoły podstawowe w gminie Trzebnica z dofinansowaniem pracownie Kompas jutra. Po 30 tysięcy złotych otrzymały szkoły numer 2 i 3 w Trzebnicy oraz szkoła w Ujeźdźcu Wielkim.
23: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
26: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Estce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze. Ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło. Także to może nie takie
1: głupie. No to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha. No. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
10: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: I po reklamie.
18: SK.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Estę. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w Esce.
1: Radio SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
0: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
7: I mogę zacząć od razu?
5: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
6: Avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
9: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Sezon festiwalowy nie kończy się latem. Przed nami One Love Wrocław Music Festival. Wystąpią Kaśka Sochacka, Ajo, Myslowic, Igo, Kacperczyk i wielu innych. 21 listopada, Hala Stulecia. Bilety na onelove.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Reymonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Reymonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystanireymonta.archicom.pl.
11: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
5: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
15: W nocy temperatura we Wrocławiu spadnie do plus 6 stopni, jednak po północy ma padać, zatem jutro rano ulice i chodniki będą mogły być mokre. Dobiega końca przyjemny dzień, jakim był wtorek, przed nami kolejne z równie dobrą aurą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku do powyżej 15 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
17: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
16: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
18: SK Sport News.
16: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buzkowa.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
18: SK Wrocław News.
15: Tu Kacper Michalak. Są pierwsze konsekwencje po śmierci 29-letniego Kacpra z Milikowic. Mężczyzna po reanimacji na SOR-ze w Świdnicy został tego samego dnia odebrany do domu, a kilka dni później zmarł w szpitalu. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
19: Jak udało mi się ustalić, lekarze SOR-u, którzy zajmowali się Kacprem, zostali odsunięci od obowiązków. Wynika to z odpowiedzi starosty Świdnickiego na interpelację radnego. Szpital twierdzi, że ewentualne błędy to wyłącznie decyzja lekarzy. Ocenę ich odpowiedzialności zostawia prokuraturze.
15: Odsunięcie potrwa do końca postępowania.
20: Impreska.
18: Impreska.
15: 2 minuty po 18:00, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, The First Time, Mati Vucelo, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce, 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Radio SK. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama. Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: moc.pl. A gdyby tak, cofnąć czas? Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie, zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
8: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już w niedzielę, 18 października, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital i poznaj nową ikonę Wrocławia. Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych ofert apartamentów w Quorum Tower i zamieszkaj nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital, twój nowy adres we Wrocławiu.
11: I po reklamie.

0: 6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w SC. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia SK i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Oskara Cymca też zagram.
1: Reklama. Szukasz gotowego mieszkania nad Odrą, blisko centrum Wrocławia? 16 i 17 października zapraszamy na dni otwarte przy stani Reymonta. Zobacz mieszkania na żywo, porozmawiaj z doradcami Archicom i wybierz swój widok z okna. Na miejscu poznasz specjalne oferty dostępne wyłącznie podczas dni otwartych. Nie przegap tej okazji. 16 i 17 października, ulica Reymonta 12 we Wrocławiu. Umów spotkanie na przystańreymonta.archicom.pl.
2: Montujemy ekipę zwycięzców. Dołączysz? Rusza wyzwanie składanie na 30 lat IKEA Wrocław w Alei Bielany. Zmierz się w montażu kultowego stolika LAK. Co 10 minut do wygrania karty podarunkowe na 100 zł, a każdy gracz wychodzi ze stolikiem. Zapraszamy już w tę sobotę od 12 do 18. Wkręć się w zabawę i urodzinowe oferty z IKEA Wrocław. Więcej na alejabielany.pl.
3: Mieszkanie? Tak, ale to dopiero początek. Atria Nowe Żerniki to coś więcej. Nowoczesna architektura, zielone przestrzenie i miejsce stworzone do życia. Od 363 tysięcy złotych brutto. www.sagaris.pl.
4: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
5: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu.
13: SK Wrocław. Na czasie.
14: Kasia Pawlak. Wrocław będzie gospodarzem światowej premiery najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Nobliska spotka się jutro z czytelnikami w hali stulecia. Książka zabiera nas do powojennego Wrocławia i na Dolny Śląsk. W kinie Helios możecie zobaczyć lalkę albo thriller Prime Time z Robertem Pattinsonem. Jak będą wyglądać miasta przyszłości? Co będzie z wodą? We Wrocławiu trwa dwudniowy kongres Miasto Woda i Jakość Życia. Eksperci rozmawiają właśnie o ochronie wody, zmianach klimatu, jak chłodzić miasta w czasie upałów.
12: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy.
15: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia SK wpadły lale. Dzień dobry.
15: Witam.
0: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
16: Tak, już mamy wprawę, więc będzie dobrze.
17: No dobra, tak.
0: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
17: No pewnie.
18: Chętnie.
0: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
17: Super. Tak.
0: No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy girls band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie. Akurat nie, chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duży. Nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, i tak dalej. To nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami girls bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, i teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w SC, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no, jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak, potwierdzasz? Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w SC, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracam za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lale, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest, no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: dokładnie
2: tańczymy i śpiewamy.
3: Tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie?
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniło o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę. Jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwaliły system. Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Ale słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
6: Yeah.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK. Tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio SK. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama. Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
2: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski Wrocław. Ulica Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Najlepsza oferta Lexusa w tym roku właśnie ruszyła. Wystartowała wyprzedaż rocznika, a rabaty sięgają nawet 84 tysięcy złotych. Lexus LBX już od 129 900 zł lub za 690 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, bo najlepsze egzemplarze znikają pierwsze. Sprawdź ofertę na wyprzedaż-lexusa.pl. Salon Lexusa w Lubinie zaprasza.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
5: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
6: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
5: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
10: Skoda.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: We Wrocławiu, jak we Włoszech? Tylko na Strachocińskiej 170. Ogród z fontanną, car spa, sala zabaw i parking. Krewetki w Shrimp House, pizza i pasta w Pizza Piazza. Ramen i sushi w Wioszoku. Chleb i śniadania w Plonie. Odwiedź Food Hall Strachocińska 170.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdy kasy wam starcza na dwie, zapewne ktoś trzecią z was chętnie zje. Promocja w Pizza Station od poniedziałku do czwartku. Zamawiasz trzy pizze, płacisz za dwie. Pizza Station, to się wie.
16: I po reklamie. SK.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: promocja.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
0: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
2: Pobierz apkę Radia SK
0: i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
6: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Przyjdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
13: Gdy dobre się kończy,
14: lepsze się zaczyna.
13: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
14: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
13: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
14: Umów się na jazdy testowe
13: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
14: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-wrocław.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
18: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
19: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer jeden na Dolnym Śląsku.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu.
2: SK Wrocław.
4: na czasie.
8: Już w ten weekend 17 października w Obornikach Śląskich odbędzie się charytatywny piknik dla małych wojowników. Wystąpią m.in. Ewelina Lisowska i Karolina Sokołowska. Malik Montana wystąpi 7 listopada na koncercie we Wrocławiu w Zaklętych Rewirach. To jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych artystów w Polsce. Z kolei 24 października Sherry Club świętuje 15 urodziny i z tej okazji w Auli Not w centrum Wrocławia odbędzie się impreza w stylu Casino Royale. Będzie Francja elegancja.
20: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu, premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
23: Impreska.
22: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz. A ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20:00 to jest Eskopa Impreska.

to Milione Monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie. Fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale. No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
15: I po reklamie.

Turn the lights off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Fręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: All of my love, Ebony is a bizu. I 4 minuty do 21:00. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matti Fuczyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu.
18: SK Wrocław. Na czasie.
19: 24 października dawka terenowych emocji we Wrocławiu przy ulicy Gałowskiej 73 odbędzie się 9. edycja imprezy Kozaki. Lalka oczywiście wiedzie prym w kinach. W kinie Helios też jest nowość od zeszłego piątku, Prime Time z Robertem Pattinsonem, trzymający w napięciu film. A już jutro, 14 października, spotkanie na żywo z Olgą Tokarczuk i premiera jej najnowszej książki Świata jest za dużo. Olga Tokarczuk w hali stulecie zabierze nas do powojennego Wrocławia i na Dolny Śląsk.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Green Mountain w Karpaczu u stóp Karkonoszy. www.green-mountain.pl.

0: Music News. A dzisiaj w magazynie muzycznym trochę poleceń na długie jesienne wieczory. I mój pierwszy raz od łajciora. Kasia Węsierska, zapraszam. Długie jesienne wieczory sprzyjają temu, żeby zasiąść na kanapie na przykład z kubkiem herbaty pod kocem i obejrzeć dokumenty albo filmy muzyczne. A tych jest kilka. Przyznaję, że jestem na świeżo, dlatego że obejrzałam właśnie nowy film, który trafił na jedną z platform streamingowych, czyli film Mniej Obcy, opowiadający historię, ale nie jest to biografia, Jana Borysewicza, założyciela grupy Lady Punk. I teraz wiecie, no ale gdzie Lady Punk i to, co gracie w Radiu SK? Prawda jest taka, że Lady Punk to zespół legenda, który dał podwaliny do tego, co dziś tworzą niektóre zespoły albo artyści, którzy wciąż się inspirują i gwarantuję, że część takich kawałków można usłyszeć na antenie Radiu SK. Kilka lat temu Gromi stworzył nową wersję wielkiego hitu grupy Lady Punk, Sztuka Latania, którą też właśnie tutaj graliśmy, dlatego że wciąż ta muzyka, którą tworzono nawet w latach 80., jest żywa i daje inspirację wielu artystom działającym na tej scenie do dziś. Film Mniej Obcy to nie jest tak naprawdę biografia Jana Borysewicza, tylko pewien wycinek ukazujący fragment jego życia. Od dzieciństwa do momentu, kiedy stwierdził, że chce założyć zespół, do wczesnych lat jego działalności, dlatego że ta historia kończy się mniej więcej wraz z końcem stanu wojennego, czyli w okolicach roku 89. I widzimy tu przede wszystkim Jana Borysewicza nie tylko jako muzyka, ale jako człowieka. Widać tam chłopaka, który od młodego wieku wie już, co chce robić. Słucha zagranicznego rock'n'rolla i ma wielkie marzenia. Mówi o tym, że podbije Stany, sprzeda miliony płyt i będzie bardzo znany. I zresztą słowa dotrzymuje. Dostaje pierwszą gitarę, ale w tle wciąż widzimy różnego rodzaju trudne sytuacje, z którymi się zmaga, takie jak na przykład choroba mamy, która cierpiała na stwardnienie rozsiane, czy różnego rodzaju tragedie rodzinne, a także to, że Jan musiał pracować, próbując łączyć jednocześnie granie, czyli tworzenie muzyki właśnie na przykład z remontami, na których najłatwiej było zarobić. W tle stan wojenny, ograniczenia, cenzura, problemy ze służbami, a dodatkowo życie rock'n'rollowca, które wiąże się z wieloma pokusami, a tym samym zagrożeniami i nie sprzyja temu, żeby stworzyć na przykład stabilną relację, założyć rodzinę, czy mówiąc dość kolokwialnie, ustatkować się. To jest piękna historia, która została opowiedziana w taki sposób, że zostawia nie tylko nas z refleksją, bo są momenty rzeczywiście smutne i są momenty takie, kiedy człowiek wyłącza telewizor i zastanawia się nad tą historią chwilę dłużej, ale jest też wiele momentów, które powodują uśmiech, a czasami nawet i śmiech, czyli po prostu film zbudowany jest trochę tak jak życie. Pozwala na Jana Borysewicza spojrzeć z nieco innej strony, bo o ile wszyscy wiedzą o jego istnieniu, to siłą rzeczy wokalistą i niejako też frontmanem zespołu Lady Punk od wielu lat jest Janusz Panasewicz, który jest wokalistą tego zespołu. Natomiast Jan Borysewicz jest jego głównym założycielem i to właśnie jemu poświęcona jest ta historia. Muzyk z gitarą, który osiągnął tak dużo, choć świat rzucał mu dużo kłód pod nogi. To jedna z tych opcji, które naprawdę warto obejrzeć, kiedy macie trochę czasu właśnie podczas tych jesiennych wieczorów. Zresztą na platformach streamingowych bardzo dużo jest także filmów dokumentalnych o tych artystach, którzy byli i są już legendami i stworzyli podwaliny do tego, co tworzą młodzi artyści dziś. Między innymi dostępny jest dokument o Maryli Rodowicz, czyli no legendzie i ikonie muzyki, która prawdopodobnie zagra gdzieś na którejś imprezie sylwestrowej w tym roku i która pokazuje, jak można wciąż, pomimo upływu czasu, łączyć się międzypokoleniowo, co też pokazała między innymi w tym roku w Sopocie, gdzie zaprosiła do duetów naprawdę młodych artystów, takich jak chociażby Jan Kleosia czy Zalia. Jeśli chodzi zaś o ten dokument, to tu poznajemy nie tylko samą twórczość Maryli Rodowicz, ale częściowo także i prywatne życie, dlatego że wypowiada się tam wielu artystów. Można dostrzec też jakieś archiwalne nagrania. I myślę, że widzimy tam taką Marylę, której przez większość czasu duża część jej fanów i publiczności po prostu nie znała. A więc Marylę nieco bardziej domową, czasami ze łzami w oczach lub też ze smutkiem, dlatego że wielu jej bliskich wiedziało o relacji, która trwała lata, a która tak naprawdę chyba była nieszczęśliwą miłością. Maryla Rodowicz była zakochana w jednym z artystów, którzy mieszkali w Krakowie i to właśnie z tym artystą miała dwoje dzieci. Ona w Warszawie, on w Krakowie. Bardziej bywał niż był w tym domu, a ona chyba swoje dzieci wychowywała praktycznie sama. To właśnie o tej relacji powstał jej wielki hit rozmowa przez ocean, czyli są dwa światy i nas jest dwoje. I kiedy przesłucha się tej piosenki po raz kolejny, znając tę historię od tej strony, to rzeczywiście nabiera ona innego wydźwięku. Warto obejrzeć, nawet jeżeli muzyka Maryli Radowicz wydaje wam się odległa i nie słuchacie jej na co dzień, bo po pierwsze zorientujecie się, ile kawałków Maryli Radowicz znacie, a po drugie zobaczycie, jak wielki wpływ na polską popkulturę i polską muzykę miała ona sama jako kobieta, jako ikona na scenie, jako artystka, a także czasami jako pioniorka, jeśli chodzi o modę, światopoglądy czy wygłaszane przez siebie słowa. I jest jeszcze jeden dokument, który zachwycił mnie tak bardzo, że czasami do niego wracam, pomimo że widziałam go już 2 lub 3 razy. Nazywa się Najwspanialsza noc w historii popu i daje trochę taki klimat dokumentu, który można byłoby obejrzeć bliżej świąt Bożego Narodzenia, ale wydaje mi się, że jesień też się do tego sprawdzi. To jest opowieść o kulisach nagrania charytatywnego hitu We Are The World przez największe gwiazdy muzyki w Stanach Zjednoczonych, ale tym samym i na całym świecie, lat 80. W jednym studiu spotkali się między innymi Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen czy chociażby Stevie Wonder. Wszyscy zamknięci w jednym miejscu, w jednej nocy, po jednej z gal wręczenia nagród, kiedy to ktoś wpadł na pomysł, żeby nagrać charytatywny utwór, który wesprze głodującą wtedy Afrykę. Widzimy przy kilku mikrofonach kilkanaście, a momentami nawet chyba kilkadziesiąt gwiazd, największych gwiazd światowej muzyki, którzy nagle po wejściu do studia, w obliczu swoich kolegów i koleżanek, którzy także tworzą, tracą rezon, zaczynają się trochę wstydzić, onieśmielać śpiewać przy sobie nawzajem, dlatego że uważają, że wyjdą ich największe głosowe mankamenty, a jednocześnie ich ego nie pozwala na to, żeby pokazać swoją prawdziwą twarz. Pięknie się ogląda pracę właśnie z takimi osobami. Widać też Michaela Jacksona, który na tamtym etapie był tytanem pracy, dlatego że do studia przyjechał jako pierwszy, zaczął pracować, śpiewać przy mikrofonie, a właściwie usiadł i wyszedł stamtąd jako ostatni. Powstał utwór legenda, który rozbrzmiewa w naszych głowach do dziś przy różnego rodzaju okazjach, a przy okazji po latach został właśnie stworzony dokument pokazujący tę jedną noc, która trwając maksymalnie kilkanaście godzin, okazała się na tyle przełomowa, że ten kawałek do dziś jest jednym z hymnów zjednoczonego świata, który wraca przy różnych możliwych okazjach, bo pokazał, że wielu artystów światowej sławy może spotkać się w jednym studiu na jedną noc, zaśpiewać po kilka fraz każdy. Czasami razem, czasami oddzielnie, czasami w triach, w różnego rodzaju konfiguracjach i że wspólny refren może zabrzmieć tak mocno. Jednocześnie sam teledysk z tego nagrania, który powstał, też mocno chwyta za serce, bo pokazuje właśnie artystów w ich prawdziwym środowisku, czyli w studiu, w słuchawkach, gdzie stoją obok siebie, kiwają się w rytm muzyki, która chyba jeszcze wtedy nie mieli pojęcia, trochę zmieni oblicze w ogóle całej popkultury i stanie się piosenką legendą. Widać w tym dokumencie zakulisowe rozmowy, różnego rodzaju zachowania, które mają wspomóc tym artystom w nagraniu ostatecznie tego numeru. Są sceny, które was zirytują, są sceny, które was rozbawią i są przede wszystkim te sceny, które wzruszą do łez i pozwolą spojrzeć na ten kawałek nieco inaczej. To jest taki dokument, po którym robi się ciepło na sercu, bo on daje nadzieję. Pokazuje, że ludzie w trudnych momentach są w stanie się zjednoczyć dla wyższej idei, odłożyć swoje różnice wynikające z tego, że na przykład mieszkają w różnych miejscach, mają inne światopoglądy, tworzą różną muzykę i prawdopodobnie nigdy nie stanęliby na scenie obok siebie, gdyby nie jeden kawałek i jeden pomysł, który właśnie ktoś rzucił, a reszta zdecydowała się w to wejść. Dla mnie to jest historia o zjednoczeniu się, o odrzuceniu pewnych masek, o przełamaniu swoich słabości, o zostawieniu ego gdzieś za drzwiami studia, dlatego że nawet taki napis przed wejściem widniał, proszę ego zostawić za drzwiami i wejść tu po prostu jako człowiek. No i też pokazania, że muzyka naprawdę potrafi jednoczyć. Jednoczyć nie tylko nas, słuchaczy i odbiorców tej muzyki, ale przede wszystkim artystów, którzy taką muzykę tworzą. Do dziś wiadomo, że muzyka jest językiem uniwersalnym, a ten dokument jest pewnym potwierdzeniem namacalnym tej tezy i rzeczywiście jest sposobem na miłe spędzenie wieczoru, a przy okazji na spojrzenie na ten kawałek, który na pewno znacie, bo jak go sobie zanucicie, to go sobie przypomnicie w nieco inny sposób. Najwspanialsza noc w historii popu. Tak się ten dokument nazywa. A teraz już czas na mój pierwszy raz, który przygotował Michał Hanczak z Łajciorem w roli głównej.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to Polish Hip Hop Festival w Płocku. Grałem wtedy, mając 3 piosenki w internecie, jakby z tych większych, czyli miałem wtedy Sen, chyba La Vida Loca, Noc i Kalifornia, czyli 4. I to grałem tam, zebrało się chyba z 3 koła ludzi, nie? Gdzie w tym samym czasie na dużej scenie grał ktoś wielki wtedy, nie? Więc
2: dało ci to kopa wtedy?
3: Kurde, no tak.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Oj, takich było wielu, ale taki pierwszy? Chyba 50 Cent. I do dzisiaj w sumie z moim idolem, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy napisałem swój kawałek.
3: Z 12 lat miałem. Jak nie mniej. Z 10-12 lat miałem. No wiadomo, to jest jakiś totalny teraz... Nie mogę powiedzieć tego słowa, ale jest to po prostu no, piękne z jakiegoś powodu, że mając 12 lat już coś tam chciałem napisać i coś napisałem. Nie nagrałem, ale napisałem. No, ale tak patrząc przez dzisiejszy pryzmat dzisiejszego, ten, no to nie.
2: Mój pierwszy raz jako White 2115.
3: Na kanale SBM-u jakaś piosenka, nie wiem czy to nie była, albo chyba Sen był, no, piosenka Sen. Wtedy jakby do pseudonimu White dopisałem 2115, bo chcieliśmy jakby z Borysem, czyli BDS-em i zresztą chłopaków z 2115 jakby promować naszą grupę tak na ten. I zawsze na przykład mnie to jarało, że na przykład A$AP Rocky miał jakby w ksywie ten część swojego składu A$AP, nie? I to było zajebiste dla mnie i w sumie dla chłopaków też. I teraz tak robimy wszyscy, nie?
2: Mój pierwszy hit.
3: Kalifornia. No na zasadzie były większe piosenki wcześniej, nie? Tylko, że no, na taką skalę nie mam żadnej innej, nie? Miałem piosenki typu 10 lat temu na przykład 1 000 000 wyświetleń na YouTube, nie? No ale no Kalifornia. To śmieszne, bo ta piosenka ona dopiero po 2 miesiącach, bo jak ja ją wydałem, to po prostu piosenka, nie? Ona po 2 miesiącach nagle zaczęła żyć jak jakiś, nie wiem, jak jakiś... Nie mogę powiedzieć żadnego słowa, które może to odkreślić, ale zaczęła po prostu rosnąć w oczach, nie? I pamiętam, że to było dla mnie takie, kurczę, co się dzieje, nie? Jakby ja myślałem zawsze, że jak nuta nie zażre za pierwszym razem, wiesz, od razu, to tak myślę, a, no to okej, nie? A tutaj ona po dwóch miesiącach nagle zaczęła rosnąć i tak rośnie do dzisiaj, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy zgarnąłem diament.
3: Kalifornia! Kalifornia, no. W ogóle bardzo dawno temu to już było, nie? Tylko, że jakoś nie chciało nam się chyba za bardzo jakby tego w sumie z tym żyć, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
3: Któregoś razu, jak powiem ci, że wydałem jakąś nutę, tylko teraz nie pamiętam jaką. I idę po miasteczku swoim, po Milanówku, w którym wówczas, mądre słowo, wówczas mieszkałem. I jechała fura, nie? I gościu na otwartych szybach właśnie moją muzę. Ja sobie tak myślę, hard, nie? No a potem wiadomo, jak się tam na przykład było w jakiejś galerii i nagle ktoś do ciebie podbija po zdjęcie, nie? Pierwszy raz. Kurczę, no się poczułem jak jakiś Michał Wiśniewski, nie?
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
3: Zależy na której rotacji, czy na rapowej, czy na tej. Nie, szczerze, tak najbardziej co mi zapadło w pamięć, bo ja wiem, że moje piosenki latały w radio wcześniej, ale najbardziej mi zapadło chyba w pamięć w momencie, kiedy Lawendę wydaliśmy i ona dosłownie była na dziennej rotacji takiej, że to cały czas, nie? Fajne.

0: czeka twoja twarz.
1: Mój pierwszy raz we współpracy z Matą.
2: Na moją płytę to było, na Rockstara do zachodu słońca. To w ogóle, to szybko taką anegdotkę. Przyjechałem do No Bo Co To Studio i z Paulinka chyba byłaś ze mną, nie? Wtedy. Przyjechałem do No Bo Co To Studio i patrzę, bo tam były takie schodki przed wejściem, nie? I siedzi jakiś dzieciak, ma słuchawki na głowie i się tak buja, nie? I coś sobie pisze, nie? Ja mówię. A rozkminiliśmy, że to on, bo wcześniej słuchaliśmy tej jego piosenki, co wydał Biblioteka Traf, nie? I ogólnie się zajaraliśmy nią. Ja mówię, ty, to jest chyba Mata, nie? I podbijam normalnie pionę, z nim zbijam, mówię, siema, seba, jestem, nie? To było pierwszy raz, jak się spotkaliśmy, dobra? A pytanie było pierwszy raz, jak pracowaliśmy. I po tym zrobiliśmy, i drugiej sytuacji nie mogę ci opowiedzieć, bo nie do radia, ale po tej drugiej sytuacji doszło do takiego momentu, gdzie dawaj, idziemy robić muzy, stary, nie? I przyjechał do mnie, zrobiliśmy prawie całą piosenkę, pojechaliśmy się wytatuować, on sobie wtedy wytatuował HWDP, różowe, na nodze. No, fajnie było. I nagraliśmy tę piosenkę, no, o la la la. A potem jakby zrobiliśmy jej kontynuację przy okazji płyty Młodego, la la o.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
2: Nigdy takiej nie było. Nigdy takiej nie było, słuchaj.
1: Czyli zawsze profeska.
2: Nie, ale po prostu ktoś na to czuwa, nie? Na zasadzie, no nie było, po prostu zawsze, wiesz, zależy co rozumiesz przez wpadkę. No czasami było tak na przykład, że sprzęt, coś na samym początku koncertu nie chciał działać, ale jeszcze wtedy mnie na scenie na przykład nie było, nie? To takie rzeczy się zdarzały, nie? Ale nigdy na przykład się nie wywróciłem na scenie, nie spadłem ze sceny, nie zrobiłem stage divingu i nie poleciałem na ziemię, bo nikt nie złapał. I jakby takich wpadek nie miałem, nie?
3: SK Wrocław News.
4: Michał Nawirski, zapraszam. Z każdej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko czasem pozwolić sobie pomóc. Z takim przesłaniem rozpoczęła się piąta edycja Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień. Lekarze i eksperci spotykają się z mieszkańcami podczas warsztatów i paneli dyskusyjnych. Wydarzenie co roku skupia się na innym aspekcie uzależnień. Rozmawiano już m.in. o problemach osób z niepełnosprawnościami, a także o uzależnieniach wśród kobiet. W spotkaniach uczestniczą specjaliści, terapeuci, psychologowie i przedstawiciele instytucji pomocy. Tegoroczna edycja natomiast koncentruje się na związku traumy z uzależnieniami, a także na profilaktyce, leczeniu i procesie powrotu do normalnego życia. Panele dyskusyjne są udostępniane bezpłatnie, jednak w tym roku zainteresowanie było na tyle duże, że wszystkie miejsca dla uczestników zostały z góry wyczerpane podczas rejestracji. A w trakcie wydarzenia na wrocławskim Stadionie Olimpijskim mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z panią Ewą Żmudą, zastępcą dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji, która podkreśla, że chodzi tutaj przede wszystkim o świadomość i umiejętność rozwiązania problemu. Jacy eksperci uczestniczą w wydarzeniu?
5: Spotykamy się zarówno z ekspertami, jak i z osobami, które na co dzień udzielają wsparcia osobom w kryzysach, w tym kryzysach uzależnienia, ale też z mieszkańcami, z kuratorami zawodowymi, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest tak naprawdę grupa osób, która dzisiaj bierze udział w forum, jest bardzo szeroka i dzięki otwartej rekrutacji również mogą dołączyć do nas w tym roku osoby, które być może z tym problemem się borykają, bądź które w najbliższym otoczeniu mają osobę, która taki problem ma, więc bardzo ważne jest dla nas, żeby pokazać cały proces od tak naprawdę diagnozy przez leczenie uzależnienia, ale też co się dzieje potem, bo tak naprawdę na diagnozie nie kończy się absolutnie leczenie i wychodzenie z kryzysu uzależnienia.
4: Czyli tak naprawdę mamy ekspertów, ale też bardzo ważne jest to, że do wydarzenia mogą też dołączyć mieszkańcy.
5: Dokładnie tak, bo najważniejsze jest to, że te działania, które chcemy komunikować, są skierowane do naszych mieszkańców. Wszystkie działania, które realizujemy jako Wrocławskie Centrum Integracji, również są kierowane do naszych mieszkańców, więc uważamy, że spotkanie takie jak dzisiejsze, gdzie osoba, która na co dzień być może interesuje się tematem, być może doświadcza tego problemu, może spotkać się z ekspertami, to też buduje relacje i więzi. I to też pozwala na to, żeby w momencie, kiedy ktoś dookoła nas będzie w kryzysie, wiedzieć, gdzie go skierować, żeby to właściwe wsparcie otrzymało.
4: Dlaczego temat walki z uzależnieniami jest tak ważny też do poruszania w przestrzeni publicznej?
5: Ja myślę, że przez wiele lat to był temat tabu i trzeba o tym mówić. To jest normalny problem. To nie jest sytuacja, która jest inna niż inna choroba, niż inny kryzys, w którym możemy się znaleźć w swoim życiu. A alkohol czy środki odurzające są bardzo powszechne i łatwo niestety w dzisiejszych czasach do nich dotrzeć i sięgnąć. A konsekwencje spożywania czy alkoholu, czy zażywania środków odurzających, czy też różnego rodzaju uzależnienia behawioralne są naprawdę dużym problemem obecnie w dzisiejszych czasach i trzeba o tym mówić, żebyśmy wszyscy, bo każdy z nas może z tym problemem mieć do czynienia, wiedział, gdzie się udać, gdzie to wsparcie otrzymać i w jaki sposób sobie z tym radzić. Przede wszystkim tak naprawdę ta ścieżka, czyli dotarcie do właściwej instytucji, która wyciągnie rękę i pokaże, co dalej, jest myślę tutaj kluczowe.
0: Gdzie we Wrocławiu możemy szukać tej pomocy? Gdzie w pierwszej kolejności możemy się udać?
5: Tych instytucji jest bardzo wiele. Od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przez poradnie leczenia uzależnień, przez Wrocławskie Centrum Integracji, które na co dzień wspiera osoby w kryzysie, przez organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób w kryzysie uzależnienia, ale nie tylko. Więc tych podmiotów, instytucji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jest wiele osób, które w sposób empatyczny podchodzą do drugiego człowieka i te problemy naprawdę pomagają rozwiązywać.
0: Możemy gdzieś znaleźć listę tych miejsc, na przykład na miejskich portalach, gdzieś w biuletynach.
5: Takich wszędzie. Jak wrzucimy rzeczywiście w internet jakąkolwiek informację, której szukamy, to zawsze nam wyskoczy jakaś instytucja, która wsparcia w tym zakresie udzieli.
0: Jeśli nie macie jeszcze planów na weekend, być może warto wybrać się do Wałbrzycha, bo oprócz wielu atrakcji, które na co dzień oferuje miasto, już w sobotę 17 października odbędzie się tu Święto Województwa Dolnośląskiego. Czego możemy się spodziewać podczas tegorocznej edycji? O tym marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
6: Szanowni Państwo, już najbliższy weekend tradycyjnie, Święto Województwa Dolnośląskiego, Święto wszystkich Dolnoślązaków, świętujemy naszą tożsamość, miejsce, w którym jesteśmy i oczywiście czcimy godnie wszystkie elementy związane z naszym regionem. Rozpoczynamy tradycyjnie, czyli tak jak co roku, w różnym miejscu na Dolnym Śląsku, nie zawsze we Wrocławiu. 2 lata temu w Jeleniej Górze, w ubiegłym roku w Legnicy. W tym roku padło na Wałbrzych, subregion wałbrzyski. Tradycyjnie rozpoczynamy oczywiście sesją uroczystą, której przewodniczył będzie pan przewodniczący w tym roku na Zamku Książ. Później 80 partnerów z różnych stron naszego województwa na wałbrzyskim rynku. Oficjalne otwarcie święta uroczystości o godzinie 13.30. Mnóstwo atrakcji, koncerty dla małych, znaczy dla tych najmłodszych, dla tych oczywiście bardziej doświadczonych dolnoślązaków, dojrzałych. Zapraszamy wszystkich w tym roku do Wałbrzycha.
0: Jednak jak podkreśla Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego, ten rok to przede wszystkim atrakcje i wydarzenia dla całych rodzin.
7: Tegoroczne święto województwa będzie odbywało się pod hasłem Czas dla rodziny. To doskonale pokazuje, że zależy nam na obecności wszystkich dolnoślązaków, tych najmłodszych, w średnim wieku, najstarszych. W ubiegłym roku rzeczywiście widzieliśmy się w Legnicy, w tym roku serdecznie zapraszamy wszystkich do Wałbrzycha. Naprawdę dla wszystkich coś ciekawego będzie do znalezienia. To jest wielkie święto nie tylko samorządu, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.
0: Święto Województwa Dolnośląskiego to również doskonała okazja do odkrywania i zaprezentowania miejsc z całego regionu, dodaje przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
8: Umówiliśmy się, że co roku będzie w innej części Dolnego Śląska obchodzone święto. Było w Jeleniej Górze, w Legnicy, teraz jest w Wałbrzychu, w przyszłym roku we Wrocławiu. Chcemy pokazać tożsamość Sejmiku Województwa związaną z regionem. Nie z Wrocławiem tylko, ale z regionem. Dlatego wszystko to, co będzie się działo, będzie również miało swoją tradycję, swoje miejsce i pokazanie różnych zakątków Dolnego Śląska. Następnego dnia kolejne rzeczy, tak jak mówiłem, w niedzielę msza Trzebnicy, no i oczywiście Partynice, które będą takim miejscem ukoronowania tego naszego dnia, gonitwy, zabawy, ale tak jak powiedział marszałek Rabczenko, wszystko związane z rodziną, bo rodzina to miejsce, życie, które daje stabilność Dolnego Śląska. Im więcej będziemy patrzeć na rodziny i bardziej się o nie troszczyć, tym spokojniej, wygodniej, lepiej będzie żyło się Dolnoślązakom.
0: Wydarzenie to także święto Dolnośląskiego Sejmiku, którego uroczystą sesję zaplanowano w jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku, mówi Dorota Karolewska, prezes Zamku Książ.
9: Święto Województwa Dolnośląskiego to Święto Radości i to w miejscu, gdzie jest największe zgromadzenie zabytków. I dlatego tak cieszymy się, że to właśnie Zamek Książ będzie miejscem uroczystej sesji sejmiku, a do tego jako wizytówka Dolnego Śląska, jedno z najciekawszych na pewno tutaj zabytków, chociaż to nagromadzenie jest olbrzymie, więc warto odwiedzać cały Dolny Śląsk. Staramy się Państwu oferować właściwie co weekend mnóstwo atrakcji. I teraz w tym jesiennym okresie również Państwa dzisiaj zapraszam, będzie w kolejny weekend Tajemnice Podziemi, uruchomimy dodatkowo tunel na poziomie minus 15, żeby była tutaj dodatkowa atrakcja. Następny, czyli koniec października, to będą specjalne edycje nocnego zwiedzania z rekordową liczbą duchów i tu zapraszamy i rodziny z dziećmi i osoby dorosłe, będą oddzielne edycje, a do tego od 1 listopada ruszają Tauron Ogrody Światła, które będą dwa razy większe, bo powraca do nas taras północny, który dosłownie rozkwitnie światłem. Będzie mnóstwo nowych dekoracji świetnych, będzie mnóstwo nowych animacji. Tak więc proszę Państwa, śledźcie naszą stronę, zobaczcie jak dużo się u nas dzieje i przyjeżdżajcie na Dolny Śląsk. To zachwycające i bardzo tajemnicze województwo.
0: W tym roku Dolny Śląsk odwiedziło już ponad 8 milionów turystów, a nasz region zyskuje wielu nowych partnerów i szeroko promuje swoje atrakcje w Polsce i za granicą. Podkreśla Grzegorz Wasiński z Twierdzy Srebrna Góra.
10: Absolutnie jestem dumny z naszego regionu. Wszystkie atrakcje, które tutaj mamy, co roku ewoluują i naprawdę już nie mamy się czego wstydzić w Europie, a wręcz nasi partnerzy z zagranicy, którzy do nas przyjeżdżają, często czerpią wzorce, często czerpią pomysły do zaaplikowania w ich obiektach. Twierdza Srebrna Góra będzie oczywiście obecna na Święcie Województwa. Nasza prezentacja będzie zachęcała do przyjazdu do tej największej górskiej twierdzy w Europie, ale też będzie zachęcała do odwiedzenia wszystkich atrakcji zrzeszonych w ramach turystycznej trzynastki, bo tak naprawdę jak tylko się wyjedzie na południe od Wrocławia, to tych atrakcji jest co parę kilometrów i każdy weekend można naprawdę spędzić doskonale, korzystając z naszych wyjątkowych obiektów. A teraz jeszcze jesień, dodatkowo to wszystko wkomponowane pięknie w krajobrazie, także zapraszam do ruszenia się, ciepłego ubrania i podziwiania naszych pięknych atrakcji.
0: A co dokładnie znalazło się w planie tegorocznych obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego? No i dlaczego akurat w Wałbrzychu? O tym mieliśmy okazję porozmawiać z panią wiceprezydent Wałbrzycha, Anną Elżbieciak-Stec. Spotykamy się przy okazji nadchodzących Dni Wałbrzycha w ogóle bardzo gorąco w tym roku, jeżeli chodzi o wydarzenia w Wałbrzychu. Mamy 600-lecie miasta, mnóstwo tutaj różnych akcji, atrakcji, piękne Dni Wałbrzycha z koncertami, zresztą Radio SK też się tutaj zameldowało. No i teraz przed nami Święto Dolnego Śląska. To chyba dosyć duże wyróżnienie, że akurat Wałbrzych został wybrany na tegorocznego gospodarza.
11: Z jednej strony muszę powiedzieć, że tak, to olbrzymie wyróżnienie dla Wałbrzycha, ale z drugiej strony, no cóż, jesteśmy pięknym miastem, atrakcyjnym miastem, obchodzimy w tej chwili jubileusz 600-lecia. No trudno było nas nie docenić na Dolnym Śląsku, bo jednak wiele atrakcji w Wałbrzychu jest, mamy się czym pochwalić, jesteśmy bardzo gościnnym miastem, więc myślę rzeczywiście, że no, cieszę się, że zostaliśmy wyróżnieni i Święto Dolnego Śląska odbędzie się właśnie u nas, ale tak jak powiedziałam, no cóż, no zasłużyliśmy, tak myślę. I rzeczywiście to jest jakby ciąg dalszy wszystkich wydarzeń, które mamy w Wałbrzychu, jest ich niesamowicie dużo. Niedawno na Dniach Wałbrzycha mówiliśmy o tym, że Dni Wałbrzycha to chyba się w Wałbrzychu nie skończą i będą trwały do 31 grudnia 2026 roku, a być może i dłużej, ale to rzeczywiście niesamowite, że możemy tak pięknie pokazać nasze miasto, pokazać jego historię, pokazać wspaniałych ludzi. A teraz będziemy mieli okazję pochwalić się przed całym Dolnym Śląskiem, co w Wałbrzychu jest piękne do zobaczenia, jakimi zabytkami dysponujemy, jak bogatą mamy ofertę. No świetnie, że to jest właśnie w naszym mieście.
0: Taki przedsmak tego, o czym pani mówi, będzie chociażby przy okazji spaceru z prezydentem miasta w sobotę już o godzinie 14. Ale właśnie być może dla tych, którzy gdzieś tam dalej w Wałbrzych kojarzą przede wszystkim z tą kopalnią, która już dawno upadła. Co takiego w Wałbrzychu warto jest zobaczyć, właśnie wybierając się na taki weekend gdzieś na Dolnym Śląsku?
11: Wałbrzych kryje w sobie mnóstwo tajemnic, natomiast i takich pasjonatów tajemnic, pasjonatów odkrywania, wymyślania czegoś nowego. Jest, myślę, w całej Polsce i za granicą mnóstwo, a my właśnie mamy wiele, wiele takich tajemnic do odkrycia. Sam rynek, stara kopalnia, o której mówimy, być może powiązana historycznie z tym, że kiedyś była tam kopalnia i została zamknięta. Niemniej są tam podziemia. Jest wiele innych atrakcji, które możemy pokazywać. Mamy jedyne w Polsce Muzeum Porcelany. Mamy Zamek Książ, ale Zamku Książ właściwie to reklamować nie trzeba. Mamy mnóstwo wspaniałych kamienic, zabytkowych kamienic, którymi uważam, że teraz po rewitalizacji możemy się chwalić. Mamy mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla tych najmłodszych i dla tych najstarszych. Mamy bardzo aktywnie działających seniorów, którzy mają mnóstwo pomysłów, mnóstwo ofert i mnóstwo takich inspiracji do tego, jak pięknie pokazywać nasze miasto.
0: Wieża widokowa też w centrum miasta przychodzi mi do głowy, bo bardzo głośno było o tej atrakcji.
11: Oczywiście wieża widokowa wciąż cieszy się wielką popularnością. Tak, oczywiście w Parku Sobieskiego mamy, posiadamy i zapraszam serdecznie.
0: Jedna sobota zdecydowanie nie wystarczy, żeby to wszystko zobaczyć. Będzie spacer z przewodnikiem, będzie gra terenowa, dużo innych atrakcji. To wszystko możemy sprawdzić gdzieś na portalach waszego miasta.
11: Tak, wszędzie mamy informacje, wszędzie mamy plakaty. Oczywiście zapraszam do śledzenia naszych profilów na portalach społecznościowych, ale również na stronie Urzędu Miejskiego. Natomiast no, ja jestem rodowitą Wałbrzyszanką i mam ciągle poczucie, każdego dnia mam takie poczucie, że jeszcze nie odkryłam naszego miasta, więc zdecydowanie jeden dzień nie wystarczy.
0: No to na koniec powiedzmy jeszcze, jakie zwieńczenie tego święta? Jaka gwiazda wystąpi, o której godzinie?
11: No na koniec oczywiście koncert, na który też myślę, że nie potrzebujemy zapraszać. Wielka gwiazda, nasza Polska, znana chyba wszystkim, i tym młodszym, i tym starszym. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, sobotni wieczór, rynek Demono.
0: Pięknie, dziękujemy, zapraszamy oczywiście wszystkich, no i mam nadzieję do zobaczenia pod sceną.
11: Oczywiście, do zobaczenia, bardzo dziękuję i zapraszam.
3: SK Wrocław News.
12: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów, w której porozmawiamy sobie trochę o kolei na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Ta istnieje już od ponad 180 lat. Wpłynęła na rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny. A jak to wszystko się zaczęło, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
13: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o historii?
14: Michał Wychodil, rzecznik prasowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz przewodnik. Że jest to historia niebywała. Historia związana z tym naszego życia i zmianą, które odczuwamy aż do czasów obecnych. Dlaczego? Prusy, które tu kiedyś były na tym terenie Dolnego Śląska, bo wtedy kolej powstawała, kiedy Polska nie było jeszcze ponownie na mapie Europy, były 11 państwem na świecie, które posiadały kolej żelazną. Choć pierwotnie ojczyzną powstania pierwszej kolei żelaznej jest Wielka Brytania, to warto wiedzieć jako ciekawostkę, że skąd nazwa kolej? Od kolein też. W starożytnym Rzymie były rydwany, które poruszały się w kolejnach, specjalnych rowkach, w drogach brukowych. Stąd się to wziął, więc wbrew pozorom kolej ma jeszcze korzenie w starożytnych czasach. Żeby było ciekawiej, pierwszy parowóz na Śląsku pojawia się w 1816 roku, czyli świeżo po wojnach napoleońskich. Niestety akurat budżet państwa pruskiego był zmęczony. Co to znaczy? W XVIII wieku trwały siedmioletnie wojny o Śląsk. To wtedy właśnie Śląsk przejdzie pod panowanie pruskie z austro-węgierskiego. Więc kolej powstawała w tych czasach. I mimo że w pierwszej połowie wieku XIX już planowano, proszę sobie wyobrazić, około 200-kilometrową linię łączącą stolicę Dolnego Śląska z Górnym Śląskiem, bo na przykład spław węgla z Górnego Śląska do Wrocławia przy niesprzyjających warunkach pogodowych żeglugą śródlądową trwał nawet do 2 lat. To wydaje się niebywałe, ale to kolej zmieniła tutaj nasze tempo życia. To dzięki niej pojawił się czas urzędowy, wzrosło zatrudnienie w fabrykach, a nawet ruchliwość społeczna, bo podróżowano dyliżansem konnym i taka podróż trwała czasem po województwie, po regionie od kilku dni do 2 tygodni. To kolej jako pierwsza sprawiła, że wyjechaliśmy rano, ale mogliśmy już wrócić wieczorem z powrotem. I jak się oblicza, przez wcześniejsze wieki nie było takiego tempa postępu, jak od momentu pojawienia się kolei żelaznej. Co tyczyło się tak samo Dolnego Śląska. Więc pierwsze połączenie kolejowe powstaje między Wrocławiem a Oławą w 1842 roku. I tempo prac budowy tej linii, która miała połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem, a konkretnie z Mysłowicami, było chyba dość imponujące jak na tamte czasy, bo jeszcze w ciągu 2 lat przed otwarciem tego pierwszego odcinka do Ławy wykonano prace ziemne w rejonie brzegu i Opola pod budowę toru. Do Opola kolej dotarła w zaledwie rok później. No i tak się rozwija ta kolej. Żeby było ciekawiej, to nie państwo najpierw je budowało, tylko towarzystwa prywatne. Ci, którzy mieli pieniądze, właśnie, że ten budżet pruski nie miał wystarczających środków i te towarzystwa powstawały jak grzyby po deszczu, przyjmując nazwy połączeń, które chciały stworzyć. Niektóre powstały, inne nie zostały wzięte pod uwagę. Mieliśmy też drugą taką ważną linię od października 1843 roku. Wrocław? Właśnie. Dlaczego mamy nazwę dworca Wrocław Świebocki? Od Świebodzic położonych za Jaworzyną Śląską. Jako ciekawostkę dodam, że w XIX wieku w Szczecinie istniał dworzec wrocławski. Nadawano nazwy od stacji początkowych i końcowych, więc to było drugie takie ważne połączenie. Wrocław Świebocki do Świebodzic za Jaworzyną. Później ta linia została przedłużona do Wałbrzycha. Kto był ważnym udziałowcem towarzystwa, jakie budowało to połączenie? Hochbergowie, właściciele Zamku Książ i kopalń w Wałbrzychu. No bo jak wcześniej miałem konia, a buchający parą i dymem stalowy smog, parowóz zastąpił nam tego konia, no to jest dźwignia handlu i przemysłu. Nie przypadkiem z boku wejścia dworca Świebockiego, gdzie obecnie znajduje się scena Teatru Polskiego, są dwie ważne postaci oparte o posąg parowozu. Mianowicie Hermes i Industria. Hermes jako bóg handlu, ruchliwości społecznej, natomiast Industria, uosobienie bogini Minewry, jako ta, która czuwa nad rozwojem tego przemysłu. Dzięki kolei to wszystko się zmieniło. Nawet nasze smartfony, które mamy obecnie, nie jest przesadą, że doszło dzięki temu, dzięki pojawieniu się kolei na tych terenach. Była tutaj gęsta sieć jak pajęczyna, bo my to, co na co dzień widzimy, to jest kolej normalno-torowa, czyli chodzi o rozstaw szyn, który my w Polsce mamy 1435 mm. Natomiast były jeszcze koleje wąskotorowe o węższym rozstawie szyn i na nie składały się nie tylko koleje wąskotorowe, tak jak Trzebnicka Kolej Wąskotorowa, czy dzisiaj istniejąca w Środzie Wielkopolskiej, która jest atrakcją turystyczną. Ta z Trzebnicy dojeżdżała też do Wrocławia, a dalej dojeżdżała aż do samych Sulmierzyc przez Milicz. No to były jeszcze kolejki wewnątrzzakładowe i nawet tutaj, niedaleko w centrum Wrocławia, znajdowały się do niedawna szyny za budynkiem, gdzie mieści się siedziba Solidarności, przy Placu Solidarności. Dawniej to była niemiecka fabryka cygar i tytoniu i takich kolejek używano do przełożenia ładunku, urobku, a nawet rzeźnia miejska, już nieistniejąca w miejscu, gdzie jest obecnie galeria handlowa, też posiadała taką kolejkę, i aż 2 tory dochodziły do bramy wjazdowej. My tego już dzisiaj możemy nie zauważyć gołym okiem, ale na Kowalach, gdzie biegnie linia tramwajowa, przechodziła również linia takiej kolejki przemysłowej, przecinając te tory i ulice. Były jeszcze kolejki folwarczno-polowe. Co to znaczy? Które zwoziły, nie jak ciągnik dzisiaj pospolicie, ale płody rolne z pola. I one były najpierw, te wagoniki były ciągnięte konno, później pojawiają się lokomotywki spalinowe czy parowe. Cukrownia Klecina, którą mamy we Wrocławiu, posiadała aż 3 rozstawy. Normalno-torową kolej, bocznicę, jedyną jaka po Niemcach przetrwała, zelektryfikowaną po II wojnie, której elektrowóz naprawiano w zajezdni tramwajowej Borek. I jeszcze 2 kolejki wąskotorowe o 2 rozstawach, chociaż jedno źródło mówi, że przekute z 600 mm na 750, to one dojeżdżały, te kolejki, pod dzisiejszą autostradą aż za Ślęzę, za Bielany i zwoziły buraki. Także ta kolej była jak gęsta pajęczyna. Tu powstała kultura techniczna i nasza linia z Wrocławia do Ławy jest najstarszą linią na obecnych ziemiach polskich. Jeszcze starszą niż znana druga ważna historyczna kolej warszawsko-wiedeńska, która powstała w zaborowym Królestwie Polskim. Więc warto to wiedzieć, że mamy najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, który jest zaniedbany i czeka na renowację, znajdujący się przy ulicy Małachowskiego za pocztą, dworzec górnośląski. To był ten pierwszy dworzec, z którego wyjechał pierwszy pociąg, w którym było ponad 100 pasażerów, nie było wtedy kobiet w 1842 roku. Kolej też pokazała zmienne stosunki między płciami, bo kolej też w pewnych aspektach przyczyniła się do emancypacji kobiet. Jest to osobny temat. Natomiast wtedy byli sami mężczyźni, a parowóz, który ciągnął te wagony do Ławy, nosił wdzięczną nazwę Silesia, czyli Śląsk. No i dopiero dworzec główny, Wrocław Główny, niczym zamek neogotycki, oparty na neogotyckim stylu, na gotyku Tudorów, powstał w latach 50. XIX wieku właśnie z połączenia 2 towarzystw kolejowych, czyli kolei poznańsko-głogowskiej i tej właśnie górnośląskiej. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej budowało tą linię do Ławy i dalej na Górny Śląsk. Po złączeniu, prawda, zbudowano duży dworzec kolejowy, który znamy do dziś. Ale jeszcze, żeby było ciekawiej, tory nie biegły po estakadzie, tak jak dziś ponad poziomem ulic, aby ruch był bezkolizyjny, ale przez wnętrze hali, gdzie mamy kasy i lokale gastronomiczne. To podniesienie w środku hali, gdzie są lokale gastronomiczne, to jest dawny peron. No i chodziło o to, żeby ruch był bezkolizyjny. No, wyobraźmy sobie dzisiaj przy takiej ilości samochodów, którą obecnie mamy, że jeszcze mamy kilkutorową linię, która przecina nam Powstańców w poziomie ulic, nie wiem, Grabiszyńską i o Jezu, co by się działo i tak na co dzień się dzieje. Więc estakada też jest historyczna i powstała na samym początku wieku XX. Jest jedną z takich ciekawszych architektonicznie, ma różne detale ozdobne, bo trzeba wiedzieć, że dworzec powstał w dwóch stylach. Wtedy to był neogotyk, a jak rozbudowano dworzec i podniesiono te tory, to była secesja. I ona się fajnie spina z tym neogotykiem. Trzeba zwrócić uwagę na detale, bo one mówią o secesji. To są te takie zawijasy, nieco roślinne, prawda? Secesja, takie sterczyny dekoracyjne na krawędziach hal peronowych. I tu ciekawostka, której my jako podróżni dzisiaj nie zobaczymy, bo parowozy codziennie już nie jeżdżą. Hale peronowe dworca głównego są zbudowane w taki sposób, że po stronie wschodniej jest część krótsza, a po zachodniej dłuższa. Chodziło o to, żeby składy, które były z parowozami wtedy, te krótsze stały po tamtej stronie wschodniej, by nie dochodziło do zadymienia, a te dłuższe tam, gdzie dłuższe hale. To miało też swoją celowość, taka konstrukcja. No i więc przetrwały w tym charakterze do dziś. Mało tego, wspominałem, że te towarzystwa były prywatne. To też jest fenomen w regionie, bo we Wrocławiu mieliśmy 3 dworce dosłownie obok siebie. Dworzec Świebocki, o którym wspominałem, i obok do dzisiaj, gdzie powstała trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, ona biegnie po starotorzu dawnej kolei dolnośląsko-marchijskiej. Ten budynek z jednym skrzydłem i wieżą to jest część nieistniejącego dworca kolei dolnośląsko-marchijskiej. I starotorze wykorzystano pod budowę linii tramwajowej. Skąd nazwa dolnośląsko-marchijski? Od połączenia Dolnego Śląska z Marchią Brandenburską, czyli Berlinem. A i jeszcze był dworzec kolei prawego brzegu Odry. On nie przetrwał, ale jest budynek, który na co dzień może nie zwracać nam uwagi na siebie. Mieści się tam Polski Związek Głuchych przy Braniborskiej. To jest budynek dawnej dyrekcji kolei prawego brzegu Odry. I na dowód tego proszę zwrócić uwagę, na dachu, na gzymsie jest taka na szczycie tarcza herbowa. W niej jest uniwersalny symbol kolejnictwa, który mówi o jego przeznaczeniu. Uskrzydlone koło i koło półośka, jak niektórzy mówią, i 2 skrzyżowane młotki. Więc jego symbolika jest jednoznaczna i przetrwał do naszych czasów. Choć nie jest tak okazale odbudowany po zniszczeniach wojny prawdopodobnie, bo ma takie 2 skrzydła. To jedno jest bardziej dekoracyjne, przepychowe, to drugie ma gołą elewację. Prawdopodobnie, co było normalne po II wojnie, nie odbudowywano tak w czasach już realnego socjalizmu pieczołowicie wielu obiektów zabytkowych. Ale to nie wszystko, żeby było, nie było. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Od kilku lat mamy upamiętnione miejsce, gdzie był tak zwany cmentarz wielki we Wrocławiu, między ulicą Braniborską, a Młodych Techników na podwórku za dawną restauracją wietnamską. I tam spoczywali wielcy zasłużeni dla Wrocławia. Między innymi, tu ciekawostka, pan Langhans, twórca Bramy Brandenburskiej w Berlinie czy Pałacu Hatzfeldów, oraz, uwaga, pan Gottfried Linke, co jest zaznaczone, czyli twórca legendarnego, najpierw Linke Hoffmann Werke Breslau, późniejszego Pafa Wagu po 1945 roku, Państwowej Fabryki Wagonów, która była również w czasach polskich jedną z największych tego typu w Europie, produkującą tabor kolejowy. Żeby nie było, że jestem dyletantem, moja babcia i mama też tam pracowały. Babcia była szefową kuchni. Proszę pamiętać, że w tym zakładzie w szczycie zatrudniano od 6 do 8 tysięcy pracowników. Babcia lubiła mi powtarzać, że około 2 tysięcy się stołowało. Tam była kuchnia parowa i stołówka z charakterystycznym malowidłem, które przetrwało na zdjęciach archiwalnych, a mama wspominała, bo pracowała w biurze. Ja byłem wtedy dzieckiem, wtedy jako dziecko pierwszy raz wszedłem do Pafa Wagu w latach 80., że jeszcze na podłogach był emblemat drewnianych podłogach z tą pierwszą nazwę od założycieli Linke Hoffmann Werke. No więc mamy taki kawał historii kolejnictwa we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, że nie da się tego zatrzeć, nawet jakby ktoś uparcie chciał. Mówiłem o tych kobietach, że kolej odegrała pewną rolę w emancypacji. Nie w samym może Wrocławiu, ale jest to wątek też trochę związany z Polską. Była taka słynna fabryka Henschel w Niemczech, też jedna z większych, produkująca tabor kolejowy, Henschel i syn. No i niestety, był moment, że nie było komu objąć w pewnym momencie władania i zrobiła to pani Henschel, żona założyciela. Co się stało? To było wtedy nieprzyjęte powszechnie, to przełom XIX-XX wieku. Kobieta piastująca takie stanowisko, nawet w wyborach jeszcze kobiety nie brały tak udziału i okazało się, to jedna z historyczek niemieckich też mówiła, że nie zna innego takiego przypadku, że to był po prostu fenomen, jeden z najbardziej owocnych okresów historii fabryki. Ona rozbudowała zaplecze socjalne, radziła sobie w transakcjach handlowych. No taki okres jakby mlekiem i miodem płynący. I tyle jest tu taki związek z Polską, że trochę może taki przykry też, że podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny słynna fabryka, pierwsza fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie stała się filią tego Henschla. No, więc to widzimy, też kolej coś ma tutaj do powiedzenia. Kobiety też były z czasem zatrudniane na kolei, owszem, wykorzystywała też to kronika PRL-u, ale to też się zmienia. Dzisiaj na na kolei, na przykład tu we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, czy w transporcie publicznym pojawiają się kobiety, maszynistki, motornicze, no o czymś to mówi.
13: Czy możemy w jakiś sposób porównać te stare koleje do tych nowych, które mamy dziś?
14: Oczywiście zmienił się napęd, zmieniła się trakcja, jak to się fachowo nazywa. Już nie mamy buchających parą stalowych smoków, czyli parowozów. Wbrew temu, co się powszechnie może wydawać, już takie rozwiązania jak napęd elektryczny i spalinowy na kolei pojawiają się w wieku XIX, pod koniec. Możemy o tym nie wiedzieć, ale samochód elektryczny to nie jest nowy wynalazek. Tak samo pojawił się wtedy, kiedy pojawiały się już pierwsze silniki dieslowskie, tylko inna technologia. I technologia też się tyczy kolei, bo mamy nowocześniejsze pociągi. Obecnie jest taka polityka transportu zrównoważonego, związana ze zmianami klimatycznymi i ekologią. I to też jest dobre, no bo nie wszędzie dojedziemy pociągiem, nie wszędzie samochodem, żeby łączyć ten transport ze sobą. Ale kolej też chciała być konkurentem dla transportu motoryzacyjnego lotniczego, bo te pojawiły się później niż kolej. I na przykład współczesne pociągi rozwijają niesamowicie duże prędkości. Natomiast chodzi o jeden związek jeszcze. Mamy rewitalizowane linie na Dolnym Śląsku, które z powodzeniem mogą zapełnić dużą lukę, jaka powstała po wielu zmianach, związana z wykluczeniem komunikacyjnym, dowożąc z mniejszych miejscowości do Wrocławia i na odwrót. Brakuje nam tak zwanej kolei aglomeracyjnej. Okazuje się, że ta siatka albo jej część tych połączeń, tych linii z XIX wieku jest z powrotem przywracana do życia, więc jednak dobrze to ktoś przemyślał. Jest taka linia magistrala podsudecka numer 137, która zaczyna się w Legnicy, tam od strony Legnicy Jawora, prowadzi przez Jaworzynę Śląską, Świdnicę, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, dołem przez Nysę na Górny Śląsk. Powstała w latach 70. XIX wieku, przebiega przez 3 województwa i dalej pełni ważną rolę. A ile lat minęło? Mało tego, Niemcy myśleli też perspektywicznie, budując tu kolej na Dolnym Śląsku i przewidzieli na przykład, że może będzie trzeba coś dołożyć albo jakiś tor. I prawdopodobnie czeka nas dołożyć tor na estakadzie, czy na przykład mamy obwodnicę towarową Wrocławia, która też powstała w latach 70. od Brochowa, prawda, do Gondowa. Dwie stacje towarowe we Wrocławiu, no to też niektórzy myślą o wykorzystaniu jej do ruchu podmiejskiego, więc jak widzimy, nawet to, co wtedy zostało zbudowane, może być rozbudowane lub przyczynić się do poprawy ruchliwości transportu na terenie miasta i obrzeży. No, Wrocław się rozwija, więc dlaczego nie kolej? Skoro samochodem nie wszędzie, to koleją dojedziemy.
12: Także o kolei na Dolnym Śląsku wiemy już w tej chwili wszystko. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja zapraszam już na kolejne.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: to promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten